brzegu morza szklanego wskrzesza, wskrzesza, wskrzesza, wskrzesza, wskrzesza, wskrzesza umarłe fale do bycia. Wiatru się pyta o czas odpływu.

boję się nieśmiertelną falą w kole samsary. Jestem, jest sztorm. Pozwól oczom płakać, wypłacz czas.

sztuki żywej na brzegu morza szklanego wskrzesza umarłe fale do bycia. Wiatru się pyta o czas odpływu, zanosi się, zanosi się, zanosi się. Płaczem niebo, niebo, niebo, niebo. Nie boję się nieśmiertelną falą, w kole samsary jestem. Jest sztorm, pozwól oczom płakać, wypłacz czas i poza czasie.

0: emitują światło.
1: Świetlik bolitofilia.
0: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
1: Świetlik fotonus. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bydliszkowate.
2: Sieć lepka rozgałęziona.
1: Świecące gąsienice. Symbiotyczne bakterie w komórkach.
0: Chrząszcze.
2: Komitocykla.
1: Opalizujące barwy na łuskach motyli.
0: Świetlik bolitofilia poświata.

0: Świetlik lampiryz,
1: blask w ciemnej nocy.
0: Świetlik fotonizm,
2: interferencja światła.
0: Larwy bedliszkowatych
1: emitują światło.
0: Świecące gąsienice, luminescencja. Chrząż koptyką kokilię, sieć lepka, opalizujące barwy. Świetlik bolitofilia, świecące najsilniej. Świetlik lampiryz,
1: najbardziej skomplikowane narządy. Świetlik fotonic poświata w ruchu. Larwy bedliszkowate, sieć lepka rozgałęziona. Świecące gąsienice,
0: symbiotyczne bakterie, chrząszcze, mitochondria, światło, świetlik bolitofilia, świetlik lampiryz, świetlik fotonik, larwy bedliszkowatych, świecące gąsienice, luminescencja,
2: interferencja światła, symbiotyczne bakterie.

0: substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów.
1: Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji. U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
2: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
0: Larwy niektórych bydliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę. Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć. Opalizujące barwy na łuskach motyli. Fluoryzujące bakterie żyjące symbiotycznie w komórkach owada.

0: jak dzieła sztuki, które mnie zachwycają.
1: Części odrosną, takie jak wcześniej, rany zagoją. Przepalą światła, nie umiem składać od nowa kota, od nowa świata, zrób to sam.